Wczoraj to Topom Lat z Kuruszkim Radiem. Veliko glasbe, najgovra.